0: Puso Kobela, everybody chino J Proza, Kibura we soja.
1: Munondi Gandira,
0: Rino Shivka, Zasezore Shni, 50 minutos. Rejima kini gura taru soja kwa. Gurugina ya uhova heri, anso pa jose, profisi wa zembezene lechilo jelo.